Minęła druga. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Brytyjski turysta spędził 24 godziny w Indiach bez pieniędzy, doświadczając nieoczekiwanej życzliwości ze strony lokalnych mieszkańców. W wiralowym filmiku uwieczniona została wzruszająca interakcja między podróżnikiem a sklepikarzem w Amritsarze. Mimo braku gotówki, turysta otrzymał wsparcie i pomoc. CEO podkreśla pozytywne relacje między ludźmi w tym regionie. Działania mieszkańców pokazują, jak bardzo otwarci są na pomoc innym. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alarmy hydrologiczne pierwszego stopnia w związku z prognozowanymi silnymi opadami deszczu, które mogą prowadzić do gwałtownych wzrostów poziomu wody i podtopień w wielu rejonach Polski. Ostrzeżenia dotyczą województw kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego oraz śląskiego. Intensywne opady mogą występować lokalnie, zwłaszcza w zlewniach zurbanizowanych i na mniejszych rzekach. Alarmy są ważne do godziny 23 w niedzielę. Trzęsienie ziemi nawiedziło w niedzielę grecką wyspę Eubea, gdzie odnotowano 3 wstrząsy z najsilniejszym o magnitudzie 5,2. Epicentrum najintensywniejszego wstrząsu znajdowało się 6 km na południe od Prokopii. W wyniku zdarzenia doszło do osuwisk w rejonie miasteczek Plakias i Dafnousa, a także uszkodzeń domów, gdzie pojawiły się duże pęknięcia. Mimo rozległych osuwisk, nie zgłoszono żadnych ofiar ani rannych. Mieszkańcy uszkodzonych budynków opuścili je na czas, unikając niebezpieczeństwa. Iran wystrzelił kilkanaście rakiet w kierunku Izraela, co spowodowało aktywację systemu obrony powietrznej oraz alarmy w Tel Awiwie. Teheran określił ten atak jako ostrzeżenie. Izraelski minister bezpieczeństwa wewnętrznego, Itamar Ben-Gwir, w odpowiedzi na sytuację stwierdził, że tej nocy Teheran musi płonąć. Ewakuacja mieszkańców w Tel Awiwie jest w toku. W nocy z niedzieli na poniedziałek w Polsce wystąpią przelotne opady deszczu, głównie na północy i północnym wschodzie kraju, gdzie spadnie od 2 do 5 litrów na metr kwadratowy. W poniedziałek front atmosferyczny przyniesie kolejne opady na północnym wschodzie, a w Suwalszczyźnie mogą wystąpić burze z opadami od 10 do 20 litrów na metr kwadratowy. W kolejnych dniach prognozy przewidują intensywne opady deszczu, szczególnie podczas burz, z możliwymi sumami rzędu 30 litrów na metr kwadratowy. Deszczowa aura ma utrzymać się co najmniej do drugiej połowy tygodnia. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 9 rano w województwie śląskim na A1 między węzłami Częstochowa Północ i Częstochowa Blachownia kierowcy napotkają utrudnienia na odcinku. Do wtorku do 19 na A4 w Zabrzu montują tablice wielogabarytowe. Do soboty do 18 w województwie wielkopolskim na DK32 między Kargową a Karpickiem obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Do wtorku 16 czerwca do 19 w województwie lubelskim na DK63 między Sapiechówem a Sławatyczami koszą pobocza. Do piątku 19 czerwca do 7 rano w województwie małopolskim na DK7 między Krakowem a Głogoczowem prowadzone jest koszenie mechaniczne i ręczne pasa drogowego z szybko postępującymi robotami. Do piątku 19 czerwca do 18 w województwie podlaskim na DK63 na odcinku Wygoda w Szulborze Kozy trwają prace. Również na odcinku Konarzyce, Podgórze obowiązują podobne ograniczenia. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Na każdą pogodę. Tripel. Przeboje trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk oskarżył ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka o głęboką hipokryzję w związku z krytyką programu SAFE. W programie Fakty po Faktach ujawnił, że Polska zaciągnęła kredyty na zakupy broni, w tym 4 kredyty w Korei Południowej na łączną kwotę 6 miliardów dolarów i euro. Tomczyk podkreślił, że Błaszczak wcześniej popierał pożyczkę SAFE, a teraz ją krytykuje, mimo że warunki tej pożyczki są korzystniejsze. Wiceminister zwrócił uwagę na konieczność refleksji w kontekście decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Ciało 16-letniej dziewczynki zostało odnalezione w Białej Podlaskiej, a prokuratura potwierdza, że doszło do zabójstwa. Zatrzymano około 20-letniego mężczyznę, który usłyszał zarzut zabójstwa. Jak informuje prokuratura okręgowa w Lublinie, do zbrodni miało dojść na początku tygodnia, a zwłoki nastolatki były ukryte przez kilka dni. Wniosek o areszt dla zatrzymanego ma trafić do sądu w najbliższych godzinach, a mężczyźnie grozi nawet dożywocie. Przemysław Czarnek zażądał dymisji całego rządu Donalda Tuska w reakcji na słowa wiceministra nauki Andrzeja Szeptyckiego, który porównał członków ukraińskiej powstańczej armii do żołnierzy niezłomnych. Czarnek określił obecność Szeptyckiego w rządzie jako potężny skandal, podkreślając, że jego wypowiedzi są zdradą narodową. W odpowiedzi na kontrowersje minister w Biurze Polityki Międzynarodowej zaznaczył, że oburzenie na decyzję Ukrainy jest uzasadnione. Prezydent zapowiedział posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego, na którym rozważona ma być kwestia odebrania tego odznaczenia prezydentowi Ukrainy. Zaufani doradcy prezydenta Stanów Zjednoczonych od dłuższego czasu apelują o szybkie zakończenie konfliktu z Iranem. W ostatnich dniach niektórzy z nich zaczęli wyrażać swoją nerwowość publicznie. CEO wskazuje na rosnące napięcia w partii republikańskiej. Wysoka stawka związana z tą sytuacją sprawia, że doradcy czują presję na podjęcie działań. Dalsze kroki w tej kwestii mogą być kluczowe dla przyszłości politycznej prezydenta. Donald Trump zadeklarował, że nie zamierza odblokować zamrożonych aktywów Iranu przed sfinalizowaniem ewentualnego porozumienia, mimo nacisków ze strony Teheranu. Prezydent Stanów Zjednoczonych przekonywał, że obie strony są bliskie zakończenia negocjacji wstępnego układu. Trump domaga się mocniejszych zabezpieczeń oraz rozszerzenia zakazu dotyczącego broni jądrowej. Zapowiedział również gotowość do wspólnej operacji zniszczenia wzbogaconego uranu w Iranie, a amerykański kontyngent 50 tysięcy żołnierzy pozostanie w regionie do zakończenia rozmów. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Czas na serwis w Radiu DHT. Zniszczona wyspa Osterwilm na Morzu Bałtyckim została sprzedana za 60 tysięcy euro. Licytacja zakończyła się po 20 ofertach, a minimalna oferta wynosiła 39 tysięcy euro. Wyspa pochodzi z czasów Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Dalsze plany dotyczące jej zagospodarowania nie zostały ujawnione. W wyniku ataku drona na pociąg z Moskwy na Krym zginął pomocnik maszynisty. Strona rosyjska oskarża wojsko Ukrainy o odpowiedzialność za ten incydent. Szczegóły dotyczące okoliczności ataku nie zostały ujawnione. Rosyjskie władze prowadzą dalsze dochodzenie w tej sprawie. Wołodymyr Zełenski przyleciał w niedzielę do Londynu, korzystając z lotniska w Mołdawii, co stanowi zmianę w jego dotychczasowej trasie podróży, gdyż wcześniej przylatywał z Jasionki koło Rzeszowa. Ta decyzja wywołała spekulacje dotyczące przyczyn wyboru nowego miejsca startowego. Szczegóły dotyczące tych spekulacji nie zostały jednak ujawnione. Kryzys zaopatrzeniowy na Krymie narasta, a korytarz lądowy między Rosją a Półwyspem przypomina cmentarzysko ciężarówek. Sytuacja staje się coraz większym problemem dla Moskwy. Ukraina stosuje taktykę z kontrofensywy z 2023 roku, atakując kluczowe punkty reżimu Władimira Putina. Działania te mają na celu dalsze osłabienie wpływów Rosji w regionie. Dwie osoby zginęły, a jedna w ciężkim stanie trafiła do szpitala w wyniku wypadku w Ząbkach pod Warszawą. Do zdarzenia doszło, gdy 37-letni obywatel Turcji, prowadząc samochód marki Honda, niespodziewanie zjechał ze swojego pasa, aby skręcić w lewo, co doprowadziło do zderzenia z pojazdem marki Audi. W wyniku uderzenia Audi wyleciało z drogi, rozbijając się o słup sygnalizacji i inne pojazdy. Kierowca Hondy został zatrzymany przez policję i był trzeźwy. W poniedziałek odbędą się z nim czynności procesowe. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.

0: Słuchacie radia DHT.
1: Niestety Magda nie napisała jeszcze tekstu do tej piosenki. W związku z tym piosenka na razie nie posiada tekstu.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła piąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Ukrainy zaprezentowali 5 warunków, które muszą zostać spełnione, aby zakończyć wojnę Rosji przeciwko Ukrainie. Wśród nich znajdują się natychmiastowe i kompletne zawieszenie broni oraz integralność ukraińskich granic. Ustalenia te mają na celu wypracowanie trwałego pokoju w regionie. Dalsze kroki w tej sprawie nie zostały jednak określone. Ratownicy ze Słowackiego Górskiego Pogotowia Ratunkowego odnaleźli zwłoki 25-letniego polskiego taternika, który wpadł do kwietnikowego żlebu pod Staroleśnym Szczytem. Mężczyzna w sobotę przesłał rodzinie zdjęcie po zdobyciu szczytu, a następnie kontakt z nim się urwał. Po zgłoszeniu zaginięcia ratownicy rozpoczęli akcję poszukiwawczą, wykorzystując dron oraz przeszukując teren w trudnych warunkach. Ciało taternika zostało zlokalizowane w niedzielę rano, a jego śmierć spowodowana była upadkiem z wysokości 300 metrów. Horska zachranna służba przekazała ciało słowackiej policji. Aleksander Zverev zdobył pierwszy wielkoszlemowy tytuł w karierze, pokonując Flavio Cobolego w finale French Open w Paryżu. Niemiecki tenisista, rozstawiony z numerem drugim, wygrał w 5 setach, kończąc mecz wynikiem 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Zverev, który wcześniej 4 razy występował w wielkoszlemowym finale, po raz pierwszy odniósł zwycięstwo. Flavio Cobolli, rozstawiony z numerem 10, dotarł do finału Wielkiego Szlema po raz pierwszy w swojej karierze. Francja i Cypr podpiszą w poniedziałek porozumienie o statusie wojsk, które umożliwi stacjonowanie francuskich żołnierzy na Cyprze. Informacje te przekazało dwóch urzędników cypryjskiego rządu. Porozumienie to ma na celu wzmocnienie współpracy obronnej między krajami. Szczegóły dotyczące liczby żołnierzy oraz warunków ich obecności nie zostały ujawnione. Partia Samostanowienie premiera Albina Kurtiego wygrała w niedzielnych przedterminowych wyborach w Kosowie według sondażu Exit Poll opublikowanego przez People's w telewizji Klan Kesowe. Mimo zwycięstwa, wyniki nie są wystarczające do zdobycia większości w parlamencie, co uniemożliwia zakończenie kryzysu parlamentarnego w kraju. Zakończenie procesu wyborczego i dalsze działania polityczne pozostają wciąż niepewne. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Wołodymyr Zełenski wysłał list otwarty do Władimira Putina, w którym oczekuje odpowiedzi na istotne kwestie. Prezydent Ukrainy podkreślił, że taki format korespondencji obliguje do reakcji ze strony Rosji. Zełenski nie ujawnił szczegółów dotyczących treści listu ani konkretnych oczekiwań, jednak zaznaczył, że są one ważne dla Ukrainy. Dalsze działania w tej sprawie będą zależały od odpowiedzi Putina. Kapituła Orderu Orła Białego rozpatrzy wniosek o odebranie tego odznaczenia prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu. Propozycję taką zgłosił prezydent Karol Nawrocki w związku z nadaniem jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. Decyzja kapituły może mieć istotne konsekwencje dla relacji polsko-ukraińskich. W Toruniu, 8 czerwca 2026 roku, prognoza pogody wskazuje na korzystne warunki do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Meteorolodzy przewidują słoneczną aurę, CO zachęca do aktywności na zewnątrz. Szczegółowe informacje na temat warunków atmosferycznych dostępne są w prognozie dla województwa kujawsko-pomorskiego. Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski mogą stracić ochronę prawną na Węgrzech. Obecnie przedstawiciele rządu Petera Magyara prowadzą weryfikację działań rządu Viktora Orbana, która trwa od kilkunastu dni. W wyniku tego procesu możliwe są zmiany dotyczące statusu obu polityków. Szczegóły dotyczące wyników tej weryfikacji nie zostały jeszcze ujawnione. Izraelskie siły zaatakowały południowe przedmieścia Bejrutu. CO skłoniło Iran do przeprowadzenia serii ataków na Izrael, będących pierwszymi bezpośrednimi działaniami Teheranu od zawieszenia broni w kwietniu. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,8 nawiedziło wybrzeże wyspy Mindanao na południu Filipin, powodując co najmniej 5 zgonów oraz ostrzeżenia przed tsunami. Rosyjski dron uderzył w budynek centralnego magazynu zużytego paliwa jądrowego w obwodzie kijowskim. CO spowodowało pożar, jednak Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej potwierdziła, że nie wystąpiło skażenie ani zmiany poziomu promieniowania. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne.
0: Trzy pokolenia muzyki.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 9 rano w województwie śląskim na A1 między węzłem Częstochowa Północ a węzłem Częstochowa Blachownia kierowcy napotkają utrudnienia na odcinku. Równolegle do jutra do 19 na A4 w Zabrzu montują tablice wielogabarytowe. Do soboty do 18 w województwie wielkopolskim na DK32 między Kargową a Karpickiem obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Do wtorku 16 czerwca do 19 w województwie lubelskim na DK63 między Sapiechówem a Sławatyczami trwa koszenie poboczy. Do piątku 19 czerwca do 7 rano w województwie małopolskim na DK7 między Krakowem a Głogoczowem prowadzone jest koszenie mechaniczne i ręczne pasa drogowego. Do piątku 19 czerwca do 18 w województwie podlaskim na DK63 na odcinku Wygoda, Szulborze Kozy oraz równolegle na odcinku Konarzyce pod górze występują roboty drogowe. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. facebook.com/

0: Radia THT.
1: Tramwaj przyjechał mi przez śniadanie, bezczelnie wjechał w mój dom. Przy stole zrobił sobie przystanek, choć dotąd tu nie było go.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła siódma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Polski przemysł ciężki, hutnictwo oraz sektor ciepłowniczy sprzeciwiają się propozycjom Komisji Europejskiej dotyczących drastycznych cięć darmowych limitów emisji na lata 2026-2030. W ramach konsultacji społecznych, które kończą się dzisiaj o północy, polskie firmy wysłały do Brukseli aż 28 oficjalnych stanowisk, co stanowi ponad 11% wszystkich zgłoszeń z Unii Europejskiej. Przemysł ostrzega przed masowymi bankructwami, paraliżem produkcji oraz znacznymi podwyżkami cen ogrzewania mieszkań. Sektor ciepłowniczy zwraca uwagę na planowane obniżenie darmowych przydziałów o 34,1%, co może wpłynąć na wzrost kosztów dla milionów rodzin w Polsce. Izraelskie siły powietrzne przeprowadziły naloty na cele wojskowe w Iranie, w odpowiedzi na wcześniejszy atak irański. Eksplozje miały miejsce w miastach Isfahan, Tebriz oraz Teheran. Atak nastąpił po wezwaniu prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa do wstrzymania się od retorsji, w czasie gdy obie strony były bliskie osiągnięcia porozumienia. Izrael poinformował, że wszystkie irańskie rakiety zostały zestrzelone. Dalsze działania w tej kwestii mogą być zależne od rozwoju sytuacji w regionie. Bracia Rysicz, ukraińscy gangsterzy, którzy prowadzili agencje towarzyskie, byli płatnymi współpracownikami polskiego państwa. Z ustaleń wynika, że Polska przez wiele lat umożliwiała im zarabianie na prostytucji, a ich działalność obejmowała nagrywanie znanych polityków i biznesmenów. Te informacje mogą znacząco wpłynąć na postrzeganie tzw. polskiej afery Epsteina. Śledztwo w tej sprawie może prowadzić do dalszych konsekwencji prawnych i politycznych. W nowej architekturze bezpieczeństwa wywiad musi stać się kluczowym elementem polityki obronnej, a nie jej dodatkiem. Niezbędne jest wcześniejsze wykrywanie zagrożeń oraz dynamiczne dostosowywanie się do zmieniających się taktyk przeciwnika, jakimi posługuje się Rosja. W kontekście konfliktu należy zintegrować współpracę wywiadowczą z partnerami, wspierać produkcję uzbrojenia oraz wdrożyć długoterminową politykę sankcyjną. Kluczowe jest także uderzanie w przeciwnika nie tylko na polu walki, lecz również w obszarze logistyki i finansów. W przeciwnym razie obrona stanie się jedynie reakcją, co prowadzi do porażki. W nocy z niedzieli na poniedziałek miała miejsce eskalacja konfliktu między Iranem a Izraelem, kiedy to po raz pierwszy od 8 kwietnia wojska Teheranu zaatakowały Izrael rakietami. W odpowiedzi Izrael przeprowadził naloty myśliwców na stolicę Iranu. Sytuacja nadal się rozwija, a kolejne wydarzenia są spodziewane w ciągu dnia. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.
0: Słuchacie Radia DHT. Muzyki, która łączy pokolenia.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 9 rano na A1 między węzłami Częstochowa Północ a Częstochowa Blachownia występują utrudnienia. Równolegle do jutra do 19 na A4 w Zabrze montują tablice wielogabarytowe. Do piątku 19 czerwca do 7 rano na DK7 między Krakowem a Głogoczowem trwają roboty koszenia pasa drogowego. Do soboty do 16 na DK32 między Wilkanowem a Zieloną Górą obowiązuje ruch wahadłowy. Do soboty do 18 na DK32 między Kargową a Karpickiem obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Do niedzieli 21 czerwca do północy na A1 między węzłem Torun Południe APPO Nowa Wieś jezdnia w kierunku Gdańska jest zamknięta i ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Łodzi oraz jednym w kierunku Gdańska z ograniczeniem szerokości do 3 metrów. Do czwartku 25 czerwca do 16 na A6 między granicą państwa a węzłem Szczecin Zachód zamknięto lewą jezdnię i ruch odbywa się dwukierunkowo po jednym pasie na jezdni prawej z ograniczeniem prędkości. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Czas na serwis w Radiu DHT. Maja Chwalińska awansowała ze 114. Na 21 miejsce w światowym rankingu wygrana po dotarciu do finału Rolanda Garrosa, co stanowi największy skok w najnowszym notowaniu. Tym samym 24-letnia Polka po raz pierwszy znalazła się w czołowej setce, stając się drugą rakietą Polski. Iga Świątek utrzymała trzecią pozycję, a liderką rankingu pozostaje Aryna Sabalenka. Wśród innych polskich tenisistek Magdalena Fręch awansowała na 43 miejsce, a Magda Linet na 60 pozycję. Ponad 1500 polskich firm transportowych upadło od początku ubiegłego roku, a tylko w pierwszych czterech miesiącach bieżącego roku zlikwidowano prawie 500 przewoźników. Przewoźnicy alarmują, że spadek liczby firm, który wynosi ponad 3%, zagraża polskiej gospodarce. W tym tygodniu przedstawiciele branży zamierzają rozmawiać w Ministerstwie Infrastruktury o potrzebie ułatwień formalnych, które mogłyby pomóc w pozyskiwaniu kierowców z zagranicy. Wiceminister infrastruktury zapowiedział działania mające na celu obniżenie wieku kandydatów na zawodowych kierowców. Przewoźnicy wskazują na długie procedury jako główną barierę w pozyskiwaniu doświadczonych kierowców. Prezydent Karol Nawrocki rozważa odebranie orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, co skomentował Bronisław Komorowski, były prezydent. Ocenił, że decyzja prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA jest błędna i szkodliwa dla relacji polsko-ukraińskich. Komorowski dodał, że odebranie orderu Zełenskiemu miałoby skuteczność zerową w kontekście politycznym. Dalsze decyzje w tej sprawie są jeszcze nieznane. W miejscowości Okuninka w Lubelskiem 19-letni kierowca Audi, mający prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie, uciekając przed policją, staranował zaparkowane pojazdy oraz latarnie. Po utracie panowania nad samochodem, młody mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy, a jego pojazd trafił na policyjny parking. Kierowca nie posiadał ubezpieczenia ani aktualnych badań technicznych, a tablice rejestracyjne pochodziły z innego pojazdu. Grozi mu do 5 lat więzienia oraz zakaz kierowania pojazdami. Sprawa trafi do sądu, gdzie odpowie za swoje czyny. Szef Pentagonu Peter Hegseth został skrytykowany przez niemieckie media za swoje wypowiedzi o migrantach podczas obchodów rocznicy lądowania aliantów w Normandii. Dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung ocenił te słowa jako więcej niż niesmaczne i wskazał na lekceważenie pamięci poległych żołnierzy. Komentatorzy zauważyli, że Hegseth używał wojennej retoryki, koncentrując się na współczesnej migracji zamiast na historycznym znaczeniu wydarzenia. Süddeutsche Zeitung podkreśliła, że współczesnym zagrożeniem dla Europy nie są migranci, lecz agresywna polityka Rosji. W kontekście tych wydarzeń, działania administracji Stanów Zjednoczonych budzą obawy o gotowość do obrony sojuszników w ramach Sojuszu Północnoatlantyckim. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 9 rano do 10 na Dolnośląskiej Autostradzie A4 między węzłem Wrocław Południe a węzłem Bielany Wrocław kierowcy napotkają zablokowany prawy pas ruchu. Od 8 rano do 11 w województwie śląskim na A4 przy węźle Gliwice-Sośnica zablokowany jest ciąg główny. Równolegle do 17 utrzymuje się zwężenie jezdni na A1 między węzłem Sośnica a węzłem Knurów. Od 9 rano do 13 w województwie podkarpackim na A4 między węzłami Dębica Wschód i Dębica Zachód blokowany jest prawy pas w kierunku Krakowa z powodu naprawy barier. Również od 8 rano do 17 trwa odnowa oznakowania poziomego na odcinku między węzłem Przeworsk a węzłem Rzeszów Wschód. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 9:00. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Ciężarówka przewróciła się w poniedziałek rano na autostradzie A4 w Gliwicach, blokując trasę w kierunku Wrocławia. Przyczyną zdarzenia mógł być wystrzał opony w pojeździe. CO doprowadziło do wysypania się przewożonego zboża na jezdnię. Ruch kierowany jest na pasy zjazdowe na Weźle Sośnica, gdzie kierowcy mogą objechać zablokowany odcinek. Utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. Pożar autokaru firmy BlaBlaCar Bus miał miejsce na autostradzie A1 w okolicach Assevillers we Francji, gdzie pojazd jechał z Essen w Niemczech do Paryża. Na pokładzie znajdowało się 45 osób, w tym dzieci, które bezpiecznie ewakuowały się z pojazdu. Kierowca, mimo dostrzegania problemów z oponą i dymu, próbował dojechać do najbliższego parkingu, jednak interwencja policji pozwoliła na szybką ewakuację. Nikt nie odniósł obrażeń, a kierowca, posiadający 20-letnie doświadczenie, nie potrafił wyjaśnić przyczyny pożaru. Do Sądu Najwyższego wpłynęła kasacja obrońcy od wyroku 8 lat i 3 miesięcy więzienia dla 24-latka, skazanego za usiłowanie zabójstwa swojej dziewczyny w 2021 roku. Sąd apelacyjny w Białymstoku już raz potwierdził ten wyrok, uznając, że oskarżony dopuścił się brutalnego ataku, w wyniku którego dziewczyna doznała rozległych obrażeń. Kasacja została złożona na korzyść skazanego, jednak na razie nie wyznaczono terminu jej rozpoznania. Sprawa związana jest z wydarzeniami z listopada 2021 roku w Szczytnie, gdzie młody mężczyzna zadał dziewczynie 28 ciosów, w tym 19 kopnięć w głowę. Patryk Jaki ocenił, że prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, działa w porozumieniu z Niemcami przeciwko Polsce. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości zażądał również dymisji wiceministra nauki, Andrzeja Szeptyckiego, który porównał bojowników ukraińskiej armii powstańczej do polskich żołnierzy niezłomnych. Jaki stwierdził, że taka wypowiedź to plucie we własny naród i zasugerował, że wiceminister powinien sam zrezygnować lub zostać odwołany. Ponadto, w kontekście zarzutów wobec Jakiego dotyczących przekroczenia uprawnień w polityce kadrowej, europoseł skrytykował działania prokuratury jako prześladowanie opozycji. Nawet 3,5 miliarda euro mogło zostać przepłaconych w zamówieniach publicznych zarządów Viktora Orbana, według szefa węgierskiego Urzędu do Spraw Integralności, Ferenca Palabiro. Uważa on, że konieczne jest zbadanie roli wysokich rangą polityków poprzedniej władzy oraz odzyskanie środków, które mogły zostać skradzione w wyniku nieprawidłowości. Nowy premier Węgier, Peter Magyar, planuje utworzenie Narodowego Biura Odzyskiwania Majątku oraz przystąpienie do Prokuratury Europejskiej, co ma wspierać walkę z korupcją i odzyskiwanie utraconych funduszy. Komisja Europejska podkreśla, że państwa członkowskie są odpowiedzialne za wykrywanie i ściganie nieprawidłowości związanych z unijnymi środkami. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Co najmniej jeden dron lecący od strony Rosji naruszył łotewską przestrzeń powietrzną, co skłoniło władze do ogłoszenia alarmu przeciwlotniczego w wschodnich regionach kraju. Mieszkańcy zostali zaapelowani do pozostania w domach. Alarm został szybko odwołany, ponieważ dron został zestrzelony przez samoloty Sojusz Północnoatlantycki. Incydent ten jest kolejnym w serii naruszeń przestrzeni powietrznej Łotwy, które miały miejsce w ostatnich miesiącach. Władze monitorują sytuację oraz mogą podjąć dalsze działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Wiceminister nauki Andrzej Szeptycki porównał ukraińską powstańczą armię do polskich żołnierzy niezłomnych, co wywołało kontrowersje i oburzenie, w tym wezwania do dymisji rządu Donalda Tuska. Szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapowiedziała rozmowę z Szeptyckim na temat jego wypowiedzi, jednocześnie podkreślając, że wiceminister zdecydowanie zostaje w rządzie. Oceniła, że jego słowa były super niefortun, ale skrytykowała też sugestie, że z powodu ukraińskiego pochodzenia nie powinien on pełnić swojej funkcji. Debata toczy się w kontekście decyzji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który nadał imię bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych, co wywołało dodatkowe napięcia. Pełczyńska-Nałęcz zaznaczyła, że Polska powinna stanowczo reagować na te wydarzenia. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie wyjaśniające dotyczące podejrzenia zawarcia niedozwolonego porozumienia na rynku pracy na Dolnym Śląsku. Przeszukania przeprowadzono w siedzibach 5 firm, w tym Toyota Boszoku Poland i Bader Polska, w powiecie bolesławieckim oraz we Wrocławiu. UOKiK analizuje, czy przedsiębiorcy mogli uzgadniać wysokość wynagrodzeń i inne świadczenia pracownicze, co mogłoby ograniczać konkurencję na rynku. W przypadku potwierdzenia podejrzeń możliwe jest wszczęcie postępowania antymonopolowego oraz postawienie zarzutów wskazanym podmiotom. UOKiK przypomina, że za udział w takim porozumieniu grozi kara finansowa do 10% rocznego obrotu. Polski mężczyzna oraz Afgańczyk są podejrzewani o spowodowanie katastrofy budowlanej w Giorlic, która miała miejsce 18 maja i w wyniku której zginęły 3 osoby. Z informacji dziennika Bild wynika, że mężczyźni, znani służbom z kradzieży metalu, prawdopodobnie przecięli rurę gazową, co doprowadziło do wycieku gazu i wybuchu. Obaj zatrzymani, 33-letni Polak Bartosz K. oraz 27-letni Afgańczyk Zolmaj K., przebywają w areszcie śledczym w związku z inną sprawą. W wyniku zawalenia się budynku zginęły 2 turystki z Rumunii oraz mężczyzna z Bułgarii, posiadający również niemieckie obywatelstwo. Śledczy prowadzą dochodzenie w tej sprawie. Samoloty Sojusz Północnoatlantycki zestrzeliły drona w przestrzeni powietrznej Łotwy, informuje łotewska armia. Do incydentu doszło o godzina 9:18, a w operacji najprawdopodobniej uczestniczyły francuskie myśliwce. Wcześniej, w poniedziałek rano, łotewski resort obrony wydał 2 komunikaty ostrzegające o zagrożeniu w przestrzeni powietrznej. Po zestrzeleniu drona ogłoszono odwołanie zagrożenia. Od 31 marca misję Baltic Air Pelicin w regionie pełnią Rumunia, Francja i Portugalia. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Dran rozbił się na terytorium Mołdawii. CO zostało potwierdzone przez Ministerstwo Obrony tego kraju. Służby ustalają pochodzenie bezzałogowca, a fragmenty drona, znalezione w pobliżu miejscowości Łopatna, będą przedmiotem śledztwa. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Mołdawii stanowczo potępia incydent, wskazując na zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego oraz naruszenie suwerenności kraju. Wstępne informacje sugerują, że dron może pochodzić z Ukrainy, jednak odpowiedzialność za jego obecność na mołdawskim terytorium spoczywa na Rosji. Kapituła Orderu Orła Białego w Juracie rozpatruje propozycję prezydenta Karola Nawrockiego dotyczącą odebrania tego odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Decyzja ta jest reakcją na nadanie przez władze Ukrainy jednej z jednostek sił zbrojnych imienia bohaterów UPA. W historii Orderu Orła Białego jedynie raz odebrano go innej osobie, co miało miejsce na podstawie wyroku sądu. Posiedzenie kapituły odbędzie się w poniedziałek przed południem. Maja Chwalińska, wicemistrzyni French Open, wylądowała na warszawskim lotnisku Chopina, gdzie przywitało ją kilkuset kibiców z kwiatami oraz muzyką. W poniedziałkowym notowaniu rankingu tenisistek awansowała ze 114. na 21. miejsce, a linie LOT zmieniły oznaczenie swojego lotu na LOT Mają. Chwalińska, reprezentująca klub BKT Advantage Bielsko-Biała, zdobyła uznanie dzięki swojej rewelacyjnej grze w turnieju, w którym pokonała 6 wyżej notowanych rywalek. Fani mieli okazję zdobyć autografy, a jeden z nich przygotował nawet oprawę muzyczną z piosenką Pszczółka Maja. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Wirtualnej Polski stwierdził, że lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun to zjawisko spoza sfery normalnej polityki i kategorycznie odrzucił możliwość koalicji z jego ugrupowaniem. Kaczyński porównał sytuację do trudnej współpracy z Samoobroną i Ligą Polskich Rodzin w pierwszym rządzie PiS, określając Samoobronę jako cywilizowaną partię w porównaniu do Brauna. Dodał, że rządzenie w koalicji z tymi ugrupowaniami było najcięższym doświadczeniem w jego karierze politycznej. W kontekście ewentualnych wyborów na premiera, Kaczyński wskazał na Przemysława Czarnka jako odpowiedniego kandydata, który mógłby przyciągnąć elektorat Konfederacji. W wywiadzie nie zabrakło również krytyki rządów Donalda Tuska, które Kaczyński ocenił jako destrukcyjne dla państwa. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Izraelu ogłosiła, że w poniedziałek będzie zamknięta. Placówka zaleca przestrzeganie instrukcji lokalnych władz oraz obrony cywilnej. W nocy miały miejsce wzajemne ostrzały pomiędzy Iranem, jemeńskimi rebeliantami a Izraelem w związku z sytuacją. Ambasada apeluje o zachowanie ostrożności. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Czas na serwis w Radiu DHT. W miejscowości Mysiakowiec w województwie łódzkim doszło do poważnego wypadku, w którym 5 osób w wieku od 16 do 18 lat trafiło do szpitali z licznymi obrażeniami ciała. Toyota, w której podróżowali, uderzyła w drzewo, a jedna z osób była zakleszczona w pojeździe i wymagała około pół godziny akcji ratunkowej. Mundurowi z Ochotniczej Straży Pożarnej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Poświętne podkreślają, że dzięki sprawnym działaniom ratowniczym udało się bezpiecznie ewakuować poszkodowanego. Wszyscy uczestnicy wypadku zostali przetransportowani do szpitali w Łodzi, Opocznie oraz Tomaszowie Mazowieckim. Stan jednej osoby jest określany jako ciężki. Berlińczycy zmagają się z inwazją trujących gąsienic korowódki dębówki, które opanowały parki, ogrody oraz elewacje budynków. Toksyczne włoski tych gąsienic wywołują silne reakcje alergiczne i duszności, co sprawia, że starsi ludzie boją się wychodzić z domów, a rodzice nie wypuszczają dzieci na podwórka. W związku z tym zamknięto parki, place zabaw i tereny sportowe. Mieszkańcy podejmują działania na własną rękę, zbierając podpisy pod petycją i oznaczając niebezpieczne miejsca, ponieważ władze nie stosują insektycydów. Eksperci prognozują, że najpoważniejsze zagrożenie minie w połowie czerwca, gdy gąsienice przekształcą się w ćmy. Rosja przeprowadziła nocne ataki na ukraińskie miasta, w wyniku których zginęło co najmniej 6 osób, a kilkanaście zostało rannych. W obwodzie zaporowskim 5 osób straciło życie, a 14 odniosło obrażenia, gdy rakiety uderzyły w domy i infrastruktury. Ukraina odpowiedziała atakami dronów, które uszkodziły infrastrukturę magazynowania ropy naftowej, w tym rurociąg w obwodzie wołgogradzkim, gdzie doszło do pożaru. Ukraińskie dowództwo sił powietrznych poinformowało o zestrzeleniu 124-155 rosyjskich dronów. Rosyjskie siły również zestrzeliły 310 ukraińskich bezzałogowców w różnych regionach. W Czechach trwają prace nad nowelizacją kodeksu karnego, która ma umożliwić konfiskatę samochodów, nawet jeśli nie należą one do sprawcy. Zmiany mają na celu walkę z recydywistami prowadzącymi pojazdy pod wpływem alkoholu lub substancji zakazanych oraz osobami ignorującymi sądowe zakazy prowadzenia. Minister sprawiedliwości Jeroen Tejc zapowiedział również zaostrzenie kar za prowadzenie w stanie nietrzeźwości, w tym do 10 lat pozbawienia wolności w przypadku spowodowania śmierci wielu osób. Projekt, który znajduje się w fazie konsultacji, mógłby wejść w życie od 1 lipca 2027 roku. Francuski piosenkarz i aktor Patrick Bruel został zatrzymany w związku z licznymi oskarżeniami o napaści na tle seksualnym oraz gwałt. Prokuratura w Nanterre poinformowała, że sprawa dotyczy 13 ofiar, a oskarżenia obejmują także molestowanie. Wśród zgłaszających się kobiet znajdują się m.in. prezenterka telewizyjna oraz dyrektorka zarządzająca Unifrance. Bruel zapowiedział odwołanie występów na festiwalach planowanych na najbliższe miesiące. Rzeczniczka francuskiego rządu zachęca potencjalne ofiary do zgłaszania aktów przemocy, niezależnie od upływu czasu. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.
0: This is Radio DHT. You hear nothing but the best. Playing on www.radio.dht.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 13. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Premier Donald Tusk wezwał prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego do bezpośredniej rozmowy, argumentując, że dotychczasowa dyplomacja nie przyniosła efektów. PiS na Platformie X podkreśla, że współpraca między Polską a Ukrainą jest kluczowa w obliczu rosyjskiego zagrożenia. Sytuacja stała się napięta po tym, jak prezydent Ukrainy nadał nazwę bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych, co spotkało się z krytyką w Polsce. Kapituła Orderu Orła Białego ma wkrótce rozważyć wniosek o odebranie tego odznaczenia Zełenskiemu. W kontekście tych wydarzeń strona ukraińska wyraziła zainteresowanie dalszym dialogiem. Dwoje przechodniów zostało przygniecionych przez drzewo w Kołobrzegu przy ulicy Łopuskiego. Poszkodowana kobieta została wydobyta przez osoby postronne, natomiast mężczyzna poruszający się na wózku został uwolniony przez strażaków. Oboje zostali przetransportowani do szpitala na dalszą diagnostykę i obserwację. Przyczyna wywrócenia się drzewa nie jest na razie znana. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Krajowej Administracji Skarbowej udaremnili przemyt ponad tony heroiny w porcie w Gdyni. Narkotyki o czarnorynkowej wartości blisko 220 milionów złotych przypłynęły w kontenerach ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W związku z tym przemytem zatrzymano trzech obywateli Polski, którzy usłyszeli zarzuty dotyczące usiłowania przewozu znacznych ilości narkotyków. Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński zaznaczył, że to największa operacja tego typu od ponad dekady. Chłopiec, zarzucając wędkę, wbił haczyk w twarz dziewczynki na polu namiotowym koło Piszą w województwie warmińsko-mazurskim, co wymagało interwencji medycznej. W innym wypadku, w porcie w Wilkasach nad jeziorem Niegocin, chłopiec jadący hulajnogą nie zauważył schodów i złamał nogę, co spowodowało omdlenie jego ojca. Ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przeprowadzili kilkanaście interwencji medycznych i technicznych w długi weekend, a w sumie od początku czerwca odnotowali 9 interwencji z 14 poszkodowanymi. W jednym przypadku konieczne było wezwanie helikoptera lotniczego pogotowia ratunkowego. Po stanowczym sprzeciwie wobec Donalda Trumpa, premier Hiszpanii Pedro Sánchez zyskał uznanie jako przywódca w Europie, za którym podążają inni liderzy. Jego decyzja może pomóc mu w utrzymaniu władzy w obliczu rosnącego niezadowolenia obywateli, którzy oczekują zaangażowania w rozwiązywanie globalnych problemów. Sánchez podkreśla, że politycy powinni unikać mowy nienawiści i jej negatywnych konsekwencji. W kontekście rosnącej frustracji w Europie jego zachowanie może stanowić pozytywny przykład dla innych liderów. Koniec serwisu. Czas na wasze ulubione kawałki.
0: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.
1: Niestety Magda nie napisała jeszcze tekstu do tej piosenki. W związku z tym piosenka na razie nie posiada tekstu.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. 19-letni Damian F. został zatrzymany i odpowie za brutalne zabójstwo swojej 16-letniej dziewczyny w Białej Podlaskiej. Ciało ofiary znaleziono w mieszkaniu wynajmowanym przez podejrzanego, a śledczy ustalili, że zmarła ona w nocy z 2 na 3 czerwca. Po zbrodni Damian F. zniszczył kartę SIM w telefonie dziewczyny, co miało na celu zatarcie śladów. Prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie mężczyzny na 3 miesiące. Damian F. przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia, nie był wcześniej karany. Nie będzie natychmiastowej eksmisji Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej z siedziby na lwowskim rynku, ponieważ lokalne władze wycofały się z decyzji podjętej pod koniec maja. Prezes towarzystwa zwrócił uwagę na nieprzewidywalność tej sytuacji, zaznaczając, że eksmisja wywołała reakcję wielu środowisk w Polsce. Umowa najmu, obowiązująca od 33 lat, została na razie przedłużona o rok. Organizacja wyraziła głęboki żal i oburzenie w związku z wcześniejszymi działaniami władz, podkreślając, że zawsze regulowała swoje zobowiązania finansowe terminowo. W budynku pod adresem Rynek 17 znajdują się również siedziby innych organizacji mniejszości narodowych. Minister energii ogłosił maksymalne ceny paliw, które wejdą w życie we wtorek, 9 czerwca. Litr benzyny 95 będzie kosztował nie więcej niż 5 zł 93 grosze. Benzyny 98 6 zł 57 groszy, a oleju napędowego 6 zł 45 groszy. Nowe ceny są niższe niż te obowiązujące od soboty do poniedziałku. Zgodnie z przepisami codziennie w dni robocze publikowane są obwieszczenia w sprawie maksymalnych cen paliw, a sprzedaż powyżej tych stawek może skutkować karą do 1 miliona złotych. Śląska firma sprzedawała luksusowe pojazdy do Rosji, łamiąc unijne sankcje. Krajowa Administracja Skarbowa nałożyła na nią karę w wysokości 20 milionów złotych za sprzedaż 177 samochodów i jednego motocykla o łącznej wartości ponad 19 milionów euro. Pojazdy były transportowane przez Białoruś, gdzie następnie zostały zarejestrowane w Rosji. Kontrola przeprowadzona przez Śląski Urząd Celno-Skarbowy ujawniła, że przedsiębiorca świadomie naruszył przepisy dotyczące zakazu dostarczania towarów luksusowych do Rosji. Pająk Nosferatu, znany z południa Europy, szybko rozprzestrzenia się w Niemczech, docierając nawet w pobliże polskiej granicy. Gatunek ten, który doskonale radzi sobie w chłodniejszym klimacie, został zaobserwowany w północnych landach, takich jak Mecklenburgia Pomorze Przednie. Mimo że jego jadowite szczęki mogą przebić ludzką skórę, eksperci zapewniają, że ukąszenia są rzadkie i łagodne, porównywalne do ukłucia owada. Mieszkańcy regularnie dokumentują obecność pająka, przesyłając od 3 do 5 tysięcy zgłoszeń rocznie. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia. Kolejne wiadomości za godzinę.
0: Przeboje trzech pokoleń. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 15. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził w wywiadzie dla Sky News, że rosyjski oligarcha Roman Abramowicz kontaktował się z nim w sprawie możliwości zawarcia kompromisu między Kijowem a Moskwą. Abramowicz przekazał Zełenskiemu, że Rosja chce zrozumieć oczekiwania Ukrainy, a ukraiński przywódca podkreślił, że warunkiem wstępnym do porozumienia jest zawieszenie broni oraz brak zgody na oddanie Donbasu. Zełenski dodał, że jest gotów spotkać się z rosyjskim przywódcą w różnym formacie, w tym z udziałem przedstawicieli Stanów Zjednoczonych oraz Europy. W poniedziałek Zełenski ma spotkać się w Londynie z królem Karolem III oraz pierwszymi europejskimi liderami. Podczas wizyty w Warszawie szefa biura prezydenta Ukrainy, generała Kiryło Budanowa, udało się uniknąć najgorszego scenariusza w relacjach polsko-ukraińskich. Głównym tematem rozmów była kontrowersyjna decyzja o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, która wywołała napięcia między oboma krajami. Budanow spotkał się z kluczowymi polskimi politykami, w tym wicepremierem i ministrem obrony narodowej, a także szefem Biura Polityki Międzynarodowej. Ukraina dąży do dalszej współpracy strategicznej mimo trudnych tematów. Premier Polski, Donald Tusk, zaapelował do obu prezydentów o bezpośrednią rozmowę, by zapobiec dalszym napięciom. Sezon na truskawki w Polsce trwa, a plantatorzy prognozują, że owoce będą dostępne przez cały czerwiec. Mimo mroźnej zimy i kaprysznej pogody, która może negatywnie wpłynąć na plony, plantatorzy są optymistyczni, choć przestrzegają przed możliwymi stratami związanymi z deszczami. Truskawki są bogate w witaminę C oraz inne minerały, a ich szypułki są cennym źródłem błonnika i antyoksydantów. Plantatorzy podkreślają, że ostateczny bilans sezonu będzie można ocenić dopiero po jego zakończeniu. Premier Donald Tusk wezwał publicznie prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego do bezpośredniej rozmowy, argumentując, że dyplomacja nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Tusk podkreślił, że współpraca między Polską a Ukrainą jest w interesie obu państw, a konflikt tylko sprzyja Rosji. W związku z rosnącymi napięciami, kapituła Orderu Orła Białego ma rozważyć propozycję prezydenta Nawrockiego dotyczącą odebrania tego odznaczenia prezydentowi Ukrainy. Decyzja o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych przez Zełenskiego wzbudziła kontrowersje w Polsce. Rosja oskarżyła Ukrainę o atak na pociąg pasażerski relacji Moskwa-Symferopol, w wyniku którego zginął pomocnik maszynisty, a maszynista został ranny. Rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, stwierdził, że w obecnych warunkach trudno sobie wyobrazić prowadzenie negocjacji pokojowych z Ukrainą. W odpowiedzi na sytuację, rosyjski przewoźnik Grand Service Express wstrzymał regularne kursy pociągów na Krymie, oferując komunikację zastępczą dla 3 składów oraz odwołując 8 pociągów. Do tej pory ukraińskie władze nie skomentowały oskarżeń dotyczących ataku na pociąg. To były wiadomości Radia DHT.
0: Radio DHT.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 na autostradzie A1 w województwie kujawsko-pomorskim między węzłami Nowe Marzy i Warlubie w kierunku Gdańska zajęty jest pas prawy. Do 17 na autostradzie A6 w województwie zachodniopomorskim między węzłami Szczecin Zachód i Radziszewo trwa czyszczenie dróg technicznych. Do 17 na autostradzie A4 w województwie śląskim na węźle Gliwice-Sośnica zablokowany jest ciąg główny. Do 18 na drodze krajowej nr 79 w województwie mazowieckim między Piasecznem a Górą Kalwarią odbywa się koszenie pasa drogowego. Do 18 na autostradzie A4 w województwie podkarpackim między węzłami Przemyśl i Korczowa trwa mycie obiektów inżynierskich. Równolegle na odcinku Rzeszów Północ, Rzeszów Wschód obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: You're listening.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Czas na serwis w Radiu DHT. Irańskie Zjednoczone Dowództwo Armii ogłosiło zakończenie działań militarnych wymierzonych w Izrael. Jednak ostrzegło, że ponowi ostrzał, jeśli Izrael nie zaprzestanie ataków na cele w Libanie. W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do wzajemnych ataków między siłami zbrojnymi Iranu a Izraelem, co zagraża powrotem do pełnoskalowej wojny na Bliskim Wschodzie. W odpowiedzi na izraelskie ataki Iran zamknął przestrzeń powietrzną wokół międzynarodowego lotniska w Teheranie. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zażądał natychmiastowego wstrzymania ognia przez oba kraje. W gminie Gubin na lokalnej drodze w pobliżu wsi Sadzarzewice doszło do tragicznego wypadku, w wyniku którego osobowy samochód uderzył w drzewo i stanął w płomieniach. W wraku pojazdu strażacy znaleźli zwęglone ciała trzech osób. Akcja ratunkowa rozpoczęła się po zgłoszeniu o godzinie 13:42, a do miejsca zdarzenia skierowano 5 zastępów straży pożarnej, które szybko opanowały pożar. Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi śledztwo w celu ustalenia okoliczności wypadku oraz tożsamości ofiar. Prokuratura rejonowa w Białymstoku umorzyła śledztwo w sprawie śmierci 10-letniej dziewczynki z Grudka na Podlasiu, ustalając, że jej zgon nie był związany z upadkiem w szkole. Bezpośrednią przyczyną śmierci były zmiany chorobowe prowadzące do zatrzymania krążenia i oddychania. Dziewczynka zmarła w nocy po upadku, jednak nie wezwano pomocy medycznej, gdyż po incydencie nie zgłaszała żadnych niepokojących objawów. Prokuratura wskazała, że brak zawiadomienia służb medycznych nie zwiększał ryzyka dla życia dziewczynki. Postanowienie o umorzeniu śledztwa nie jest jeszcze prawomocne. 3/4 Polaków sprzeciwia się dopłatom do składek ZUS dla zawodowych artystów, wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Polster. Tylko 11% respondentów poparło rozwiązanie przygotowane przez Ministerstwo Kultury. Sondaż został opublikowany w trakcie dyskusji nad projektem ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów, który zakłada wprowadzenie statusu artysty zawodowego. Nowe przepisy, jeśli zostaną uchwalone, mają na celu poprawę sytuacji socjalnej twórców i mogą objąć około 20 tysięcy osób wykonujących ten zawód. Projekt musi jeszcze przejść przez dalsze etapy legislacyjne. Spór o Wołyń zyskuje na intensywności, co wpływa na relacje polsko-ukraińskie. Historyk Jarosław Chrycak stwierdził, że wydarzenia te były czystką etniczną z elementami ludobójstwa, wskazując na główną odpowiedzialność Ukrainy. Jego wypowiedzi mogą wpłynąć na dalsze rozmowy między oboma krajami, które już teraz są napięte. W związku z tym, sytuacja wymaga pilnej analizy i działań ze strony dyplomatów. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 między węzłami Przemyśl i Korczowa trwa mycie obiektów inżynierskich po obu stronach jezdni. Do 19 na odcinku od Rzeszowa Wschód do Jarosławia Zachód kierowcy napotkają wyłączenie pasa szybkiego po prawej stronie w kierunku Korczowej. Do 22 na drodze krajowej nr 53 między Trękuskiem a Tylkowem sygnaliści kierują ruchem. Do jutra do 6 rano na autostradzie A4 od węzła Brzeg do Opola Zachód w kierunku Katowic utrzymują się utrudnienia z powodu remontu mostu. Do jutra do 9 rano na autostradzie A1 między węzłami Częstochowa Północ i Blachownia utrzymują się utrudnienia na odcinku. Równolegle do 17 na odcinku od węzła Sośnica do Knurów kierowcy napotkają zwężenie jezdni. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 17. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Prokuratura rejonowa w Tczewie wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa 42-letniej kobiety, której ciało zostało odnalezione w jednym z mieszkań na tczewskiej Starówce. W związku z tą sprawą zatrzymano jej 19-letniego syna. Sekcja zwłok kobiety, mająca na celu ustalenie przyczyny śmierci, odbędzie się we wtorek o godzinie 9 w Zakładzie Medycyny Sądowej w Gdańsku. Prokurator zaplanował również czynności procesowe z zatrzymanym, które zostaną przeprowadzone po uzyskaniu wstępnej opinii biegłego lekarza. Na razie nikomu nie przedstawiono zarzutów, a dalsze informacje mają być znane po wtorkowych czynnościach. Maja Chwalińska zdobyła tytuł wicemistrzyni Rolanda Garrosa, pokonując wiele znakomitych rywalek, w tym mistrzynię olimpijską. Po powrocie do Warszawy na tenisistkę czekał tłum kibiców i dziennikarzy, a ona sama przyznała, że do tej pory nie dotarło do niej, co się wydarzyło. Chwalińska awansowała na 21 miejsce w światowym rankingu, co oznacza duży skok o 93 pozycje. Polski Związek Tenisowy wystąpił z prośbą o przyznanie jej dzikiej karty do głównego turnieju Wimbledonu, którego kwalifikacje rozpoczną się tydzień przed startem turnieju. Chwalińska planuje teraz kilka dni odpoczynku, aby zregenerować siły przed kolejnymi wyzwaniami. Podczas wizyty w Pjongjangu przywódca Chin Xi Jinping i Kim Jong-un zadeklarowali wolę zacieśnienia współpracy strategicznej, pomijając kwestię denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. Xi Jinping podkreślił, że Pekin nadal zdecydowanie wspiera północno-koreański socjalizm, a rozmowy skupiły się na wznowieniu współpracy gospodarczej, handlowej i technologicznej. Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaznaczyło, że otwarcie przejść granicznych oraz przywrócenie międzynarodowych połączeń ma na celu rozwój kluczowych sektorów. Eksperci zauważają, że Chiny coraz mniej przejmują się międzynarodowymi restrykcjami wobec Korei Północnej, co może sugerować ich zgodę na omijanie sankcji. Kierowca taksówki na aplikację, 37-letni Turek, odpowie za spowodowanie tragicznego wypadku w Ząbkach, w którym zginęło dwóch młodych mężczyzn, a trzeci został ciężko ranny. Prokuratura złożyła wniosek o areszt dla sprawcy. Wypadek wzbudził duże zainteresowanie mediów, a dalsze kroki prawne są już w toku. Michał Chodorkowski, znany krytyk Kremla, został skazany za dezinformację w związku z podaniem liczby żołnierzy, którzy zginęli na froncie, oraz udostępnieniem filmu o zbombardowanym szpitalu dziecięcym. Władze rosyjskie uznały te działania za naruszenie przepisów. Wyrok, podobnie jak w poprzednich przypadkach, nie będzie jednak wykonywany. Chodorkowski znajduje się w sytuacji, w której jego aktywność w internecie prowadzi do kolejnych oskarżeń ze strony reżimu. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 między węzłami Przemyśl i Korczowa trwamy cię obiektów inżynierskich po obu stronach jezdni. Do 19 na odcinku od Rzeszowa Wschód do Jarosławia Zachód kierowcy napotkają wyłączenie pasa szybkiego po prawej stronie w kierunku Korczowej. Do 22 na drodze krajowej nr 53 między Trękuskiem a Tylkowem sygnaliści kierują ruchem. Do jutra do 6 rano na autostradzie A4 od węzła Brzeg do Opola Zachód w kierunku Katowic utrzymują się utrudnienia z powodu remontu mostu. Do jutra do 9 rano na autostradzie A1 między węzłami Częstochowa Północ i Blachownia utrzymują się utrudnienia na odcinku. Równolegle do 17 na odcinku od węzła Sośnica do Knurów kierowcy napotkają zwężenie jezdni. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Nowa Lewica ogłosiła, że kandydatką na prezydenta Krakowa w przedterminowych wyborach będzie Daria Gosek-Popiołek, posłanka reprezentująca miasto od 2 kadencji. Gosek-Popiołek zapowiedziała, że jej priorytetami będą walka o czyste powietrze oraz poprawa dostępności i obniżenie cen biletów komunikacji miejskiej. W wyborach zmierzy się z radną partii Razem, Aleksandrą Owca, oraz innymi kandydatami z różnych ugrupowań. Przedterminowe wybory będą wynikiem odwołania obecnego prezydenta w referendum, a ich data nie została jeszcze ustalona. W niedzielne popołudnie w oknie życia prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w Częstochowie pozostawiono noworodka, który dzięki natychmiastowej reakcji sióstr jest teraz bezpieczny, a jego stan jest stabilny. To już 9. dziecko uratowane w tym miejscu od 2008 roku. Zgromadzenie nie ujawnia szczegółów dotyczących dziecka, powołując się na ochronę prywatności. Siostry wyraziły wdzięczność i szacunek dla matki, która podjęła trudną decyzję, wybierając życie dla swojego dziecka. Izraelska armia wprowadziła nowe, restrykcyjne zasady dla dziennikarzy relacjonujących wydarzenia wojenne, które mają na celu zwiększenie kontroli nad informacjami. Dziennikarze nie mogą informować o trafieniach rakiet w obiekty wojskowe ani publikować zdjęć działań systemów przechwytujących. W przypadku wątpliwości relacje muszą być zatwierdzone przez wojskowych cenzorów, a media są zobowiązane do stosowania ogólnikowych sformułowań. Te działania są odpowiedzią na rosnące zagrożenie bezpieczeństwa narodowego Izraela oraz intensyfikację wojny informacyjnej w regionie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził, że rosyjski oligarcha Roman Abramowicz kontaktował się z nim w sprawie możliwości zawarcia kompromisu między Kijowem a Moskwą. Abramowicz przekazał, że Rosja chce zrozumieć, czego oczekuje Ukraina, a Zełenski zaznaczył, że warunkiem wstępnym do jakiegokolwiek porozumienia musi być zawieszenie broni. Ukraiński przywódca dodał, że oddanie Donbasu Rosji nie wchodzi w grę. Zełenski ogłosił również, że jest gotów spotkać się z rosyjskim przywódcą w różnych formatach, w tym z udziałem Amerykanów oraz Europy. W poniedziałek Zełenski ma spotkać się w Londynie z królem Karolem III oraz pierwszymi europejskimi liderami. Irańskie Zjednoczone Dowództwo Armii ogłosiło zakończenie działań militarnych wymierzonych w Izrael, jednocześnie ostrzegając, że w przypadku kontynuacji izraelskich ataków na cele w Libanie podejmie surowsze środki. W nocy doszło do wzajemnych ataków między siłami zbrojnymi Iranu a Izraelem, co grozi powrotem do pełnoskalowej wojny na Bliskim Wschodzie. Iran odpowiedział na izraelskie ataki, zamykając przestrzeń powietrzną wokół międzynarodowego lotniska w Teheranie. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wezwał obie strony do natychmiastowego wstrzymania ognia, podkreślając, że negocjacje pokojowe są w toku. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Kapituła Orderu Orła Białego zebrała się w poniedziałek, aby rozważyć odebranie odznaczenia przyznanego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że opinia kapituły została przekazana Karolowi Nawrockiemu, który uczestniczył w obradach. Decyzja w tej sprawie ma zostać podjęta w odpowiednim czasie. Odznaczenie zostało przyznane Zełenskiemu w kwietniu 2023 roku przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę. W kontekście tej sytuacji prezydent Nawrocki wyraził krytykę wobec decyzji Zełenskiego o nadaniu imienia bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych Ukrainy. Polska opowiada się za wydłużeniem czasu oczekiwania na odszkodowanie za opóźnione loty do 4 godzin, co wynika z rozmów unijnych ministrów do spraw transportu. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak argumentuje, że zmiana jest konieczna dla stabilizacji finansowej linii lotniczych, w tym narodowego przewoźnika. W ramach nowych przepisów rządy państw członkowskich dążą także do zawężenia katalogu sytuacji, w których pasażerowie mogą ubiegać się o rekompensatę. Minister wyraził nadzieję na sfinalizowanie kompromisu przed 15 czerwca, przerzucając odpowiedzialność na Parlament Europejski. Co najmniej 32 osoby zginęły, a 134 zostały ranne w wyniku trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,8, które nawiedziło południe Filipin. Prezydent Ferdinand Marcos Jr. zawiesił zajęcia szkolne na całej wyspie Mindanao i wezwał mieszkańców wybrzeża do natychmiastowej ewakuacji w obawie przed tsunami. W wyniku wstrząsu, który był najsilniejszy w kraju od 1976 roku, władze przekazały informacje o zniszczeniach, w tym zawaleniu się budynków w General Santos. Wojsko oraz dodatkowe służby ratunkowe zostały skierowane do regionu w celu wsparcia działań poszukiwawczych. Przewodniczący Parlamentarnej Komisji do Spraw Polityki Zagranicznej Ukrainy Oleksandr Mereszko podkreślił, że w sprawach historycznych powinien być prowadzony szczery dialog, a kwestie te powinny być pozostawione historykom. Zaznaczył, że nie powinny one wpływać na przyszłość oraz wspólną walkę Ukrainy i Polski przeciwko rosyjskiemu agresorowi. Mereszko odniósł się do sytuacji związanej z odebraniem odznaczeń Wołodymyrowi Zełenskiemu, sugerując, że ważny jest kompromis i współpraca między krajami. W niedzielę ogłoszono 5 warunków zakończenia wojny dla Ukrainy, jednak Polska nie była obecna podczas rozmów, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla przyszłości Europy. W najnowszym odcinku raportu międzynarodowego Ekstra eksperci analizują plan Zachodu dotyczący sytuacji w regionie. Brak Polski w tych dyskusjach rodzi pytania o jej rolę w procesie pokojowym. Dalsze kroki w tej kwestii pozostają niejasne. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.
0: Radio. DHT. Playing for you hits of three generations.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Czas na serwis w Radiu DHT. Rząd Szwecji planuje wprowadzenie zmian w prawie, które umożliwią przejmowanie nieruchomości należących do rosyjskich obywateli w pobliżu strategicznych obiektów wojskowych. Decyzja ta jest odpowiedzią na rosnące zagrożenie ze strony Rosji oraz głośne afery szpiegowskie, w tym zakup luksusowych domów przez osoby powiązane z Kremlem. Władze wskazują, że impuls do zmian stanowi sprawa rosyjskiego biznesmena, który nabył nieruchomość blisko tajnej bazy na wyspie Muskoe. Szwedzkie służby będą mogły skuteczniej reagować na potencjalne zagrożenia, a przygotowywana ekspertyza ma określić sposób przeprowadzania przymusowego przeniesienia własności zgodnie z międzynarodowym prawem. Oskar G., 22-latek podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Pruszkowie, został aresztowany na 3 miesiące. Mężczyzna po spożyciu alkoholu miał potrącić 21-letnią kobietę i uciec z miejsca zdarzenia. Pomimo podjętej reanimacji, pokrzywdzona zmarła w szpitalu. Oskar G. został zatrzymany około godziny po wypadku, a badanie wykazało, że miał około 2 promili alkoholu w organizmie. Prokuratura planuje przeprowadzenie dalszych badań oraz rekonstrukcji wypadku. Prokuratura rejonowa w Wołominie złożyła wniosek o tymczasowe aresztowanie 37-letniego obywatela Turcji, podejrzanego o spowodowanie tragicznego wypadku na granicy Zielonki i Ząbek, w wyniku którego zginęło 2 młodych mężczyzn, a trzeci doznał poważnych obrażeń. Podejrzanemu grozi do 8 lat więzienia za naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Posiedzenie aresztowe odbędzie się we wtorek o godzinie 10. Prokuratura wskazuje, że mężczyzna nie dochował szczególnej ostrożności, co doprowadziło do wypadku. W zdarzeniu brały udział 2 pojazdy Honda oraz Audi, które wjeżdżało na skrzyżowanie na zielonym świetle. Rosja oskarżyła Ukrainę o atak na pociąg pasażerski relacji Moskwa-Symferopol, w wyniku którego zginął pomocnik maszynisty, a maszynista został ranny. Rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, stwierdził, że w obliczu działań Kijowa prowadzenie negocjacji pokojowych jest bardzo trudne. W odpowiedzi na sytuację Rosja wstrzymała regularne kursy pociągów na Krymie, wprowadzając komunikację zastępczą dla niektórych tras. Ukraińskie media informują, że Moskwa oskarża Ukrainę o domniemane akty terrorystyczne. Do tej pory władze ukraińskie nie odniosły się do zarzutów dotyczących ataku na pociąg. Nadanie imienia bohaterów UPA wojskowej jednostce przez Wołodymyra Zełenskiego oraz plan odebrania mu orderu Orła Białego przez przedstawiciela rządu to działania o charakterze wewnętrznym, według analizy Marcina Wyrwała. Ekspert zwraca uwagę, że Polska ma do dyspozycji skuteczniejsze sposoby wywierania wpływu na Kijów, które zostały już z powodzeniem zastosowane przez inny europejski kraj. Wyrwał podkreśla, że obecne działania polityków to jedynie gierki, które nie przynoszą realnych efektów. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.
0: In one place, this is DHT Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 21. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Wynagrodzenia Polaków w euro znacząco wzrosły, podwajając się w ciągu 5 lat i potrojając w ciągu dekady, według analizy opublikowanej przez ekonomistów banku PKO. Specjaliści zwracają uwagę, że ten wzrost to nie tylko powód do dumy, ale także sygnał ostrzegawczy dla polskiej gospodarki, wskazujący na problemy w konkurencyjności kosztowej. Premier Donald Tusk oraz minister finansów i gospodarki Andrzej Domański potwierdzili, że realny wzrost płac w Polsce w 2024 roku był najwyższy w XXI wieku. Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2026 roku wyniosło 9562,88 zł brutto. CO odpowiada około 2250 euro. Rząd Mauritiusu stanowczo zaprzecza doniesieniom brytyjskiego dziennika The Telegraph, według których Stany Zjednoczone miałyby rozważać wykupienie wysp Chagos, w tym bazy wojskowej Diego Garcia, bez udziału Wielkiej Brytanii. Władze w Port Louis podkreślają, że nie otrzymały żadnej oferty ze strony administracji Stanów Zjednoczonych, a zwierzchnictwo nad archipelagiem nie podlega negocjacjom. Obecnie zarówno Stany Zjednoczone, jak i Wielka Brytania nie komentują tych informacji. Sprawa wysp Chagos jest od lat przedmiotem międzynarodowych kontrowersji, a Mauritius nie zamierza rezygnować ze swoich praw do tego terytorium. W Kielcach planowane jest pierwsze w województwie hospicjum dla dzieci, jednak budowę blokują protesty sąsiadów, którzy sprzeciwiają się inwestycji w pobliżu ich domów. Pomysłodawcy hospicjum posiadają już skompletowaną kadrę medyczną oraz wsparcie sponsorów, a 20 dzieci czeka na miejsce, gdzie mogłyby otrzymać całodobową opiekę. Sprawa trafiła do samorządowego kolegium odwoławczego, a inicjatorzy złożyli nowy wniosek o warunki zabudowy. W międzyczasie w istniejącym hospicjum dla dorosłych w Kielcach wydzielono 4 łóżka dla dzieci, co jednak nie wystarcza, aby zaspokoić rosnące potrzeby. Wszystkie apele prezydenta Stanów Zjednoczonych przechodzą bez echa. CEO wskazuje na rosnącą frustrację w międzynarodowej społeczności. Profesor Scott Erb, amerykański ekspert od polityki zagranicznej, zauważył, że polityka ustępstw wobec Donalda Trumpa nie przynosi oczekiwanych rezultatów. W efekcie Trump doświadcza porażek na wielu frontach, CEO wpływa na jego nerwowość. Dalsze działania prezydenta w tej sytuacji mogą być kluczowe dla jego przyszłej polityki zagranicznej. Amerykańskie siły zbrojne unieruchomiły kolejny tankowiec w rejonie Zatoki Perskiej i Zatoki Omańskiej, co stanowi już 7 atak na statek w tym obszarze w ostatnim czasie. Źródło nie podaje szczegółowych informacji na temat przyczyn działań ani tożsamości zaatakowanego statku. Działania te mogą mieć istotne konsekwencje dla sytuacji w regionie. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.
0: Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 22. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W wyniku wypadku szybowca szkoleniowo-treningowego na lotnisku Bielsko-Biała Aleksandrowice na Śląsku zginęła około 35-letnia kobieta, a około 50-letni instruktor został przetransportowany do szpitala. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb w poniedziałek tuż po godzinie 19. Kobieta była reanimowana, jednak jej stan był bardzo ciężki. CO doprowadziło do jej śmierci. Na miejscu wypadku pracują 3 zastępy Państwowej Straży Pożarnej, które prowadzą działania zabezpieczające i wyjaśniające okoliczności zdarzenia. Szczegóły dotyczące przyczyn wypadku nie są jeszcze znane. Wielki projekt budowy nowoczesnego myśliwca FCAS, szacowany na ponad 100 miliardów euro, został oficjalnie zakończony przez Francję i Niemcy. Pałac Elizejski ogłosił, że nie ma możliwości kontynuowania prac z powodu braku porozumienia między firmami Dassault i Airbus. Decyzja ta stanowi poważny cios polityczny i finansowy, szczególnie dla Francji i prezydenta Emmanuela Macrona, który był jednym z inicjatorów przedsięwzięcia. Władze francuskie zamierzają jednak dalej wspierać rozwój nowoczesnych systemów obronnych zgodnych z ich interesami bezpieczeństwa. Premier Izraela Benjamin Netanyahu ogłosił czasowe wstrzymanie ataków na Iran, jednak podkreślił, że wojna z Teheranem i Hezbollahem nie dobiegła końca. W swoim wystąpieniu zwrócił się do prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, wyrażając oburzenie sytuacją, w której Iran i Hezbollah próbują narzucić nowe okoliczności. Netanyahu ostrzegł, że jeśli Iran ponownie zaatakuje, Izrael odpowie siłą. Dodał, że działania militarne w południowym Libanie będą kontynuowane w celu zniszczenia infrastruktury Hezbollahu. Były szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Jacek Czaputowicz skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego za chęć odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego, nazywając tę sytuację dużą porażką prestiżową. Czaputowicz ocenił, że spór o bohaterów UPA jest wynikiem słabości polskiej dyplomacji, a organizacja posiedzenia kapituły to niepoważne działanie. Zasugerował, że w związku z narastającym konfliktem, Zełenski może zrezygnować z udziału w konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Były minister podkreślił, że Polska nie traktuje Ukrainy jak partnera, a protekcjonalne podejście jest nieakceptowalne. Czaputowicz dodał, że Nawrocki może nie odebrać odznaczenia Zełenskiemu z powodu presji społecznej. Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow skrytykował list prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do Władimira Putina, stwierdzając, że jego rozpowszechnienie na całym świecie jest nieuprzejme. Ławrow wyraził swoje zdanie podczas wypowiedzi cytowanej przez agencję TASS. Nie podano dodatkowych informacji na temat dalszych kroków lub reakcji ze strony Rosji. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.
0: Muzyka na każdą pogodę.

oka wory. Czułem, jak swoimi delikatnymi dłońmi dotykałaś moich żelaznych ogór. I cały świat zawirował wraz z ruchem mojej zwariowanej miłością korbki. Lecz kiedy się zbuntowałem,

0: młynek, a nazwisko kawowe.
1: Słuchacie radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. facebook.com/radio-dht.

0: Minęła 23. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W programie Debata Gozdyry toczyła się ostra dyskusja na temat możliwości odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Sebastian Łukaszewicz z Prawa i Sprawiedliwości stwierdził, że Ukraińcy rozumieją tylko język siły. CEO spotkało się z krytyką Krzysztofa Paszyka z Polskiego Stronnictwa Ludowego, który oskarżył populistyczną prawicę o budowanie reputacji na nastrojach antyukraińskich. Łukaszewicz podkreślił, że decyzja o odebraniu odznaczenia nie byłaby przesadzona, a także wyraził obawy dotyczące nadania imienia Ukraińskiej Armii Powstańczej jednej z jednostek wojskowych w Ukrainie. Krzysztof Paszyk zauważył, że ton wypowiedzi Łukaszewicza może prowadzić do niebezpiecznego sposobu prowadzenia debaty o relacjach polsko-ukraińskich. W dyskusji wzięła także udział Monika Sikora z Lewicy, która podkreśliła, że działania prezydenta Zełenskiego były bolesne dla polskiej pamięci historycznej. Wołodymyr Zełenski rozmawiał telefonicznie z amerykańskimi negocjatorami Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem w kontekście zakończenia wojny z Rosją. Prezydent Ukrainy ocenił rozmowę jako bardzo pozytywną i podziękował za gotowość do współpracy w nadchodzących tygodniach. Zełenski przekazał również informacje na temat stanowiska Kijowa i zamiarów Moskwy, a także omówił perspektywy działań w związku z nadchodzącym szczytem grupy G7. Witkoff i Kushner są zaangażowani w mediację między Rosją a Ukrainą, a ich ostatnie rozmowy z ukraińskim negocjatorem miały miejsce na Florydzie. Bronisław Komorowski skrytykował decyzję Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu imienia bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych. Były prezydent określił ten krok jako strasznie głupią decyzję. Komorowski odniósł się również do reakcji Karola Nawrockiego, jednak szczegóły tej oceny nie zostały podane w materiale. Liczba spraw karnych w Rosji oraz w okupowanych regionach Ukrainy, dotyczących zdrady stanu i szpiegostwa, rośnie w szybkim tempie. Średnio wydawane są 2 wyroki dziennie, a wymiar kar stał się znacznie surowszy. Zauważalny jest również brak wyroków uniewinniających, CEO podkreśla bezwzględność reżimu. Władze japońskiego miasta Utsunomiya zamknęły ponad 100 szkół w odpowiedzi na pierwszą w historii aglomeracji potwierdzoną obserwację niedźwiedzia czarnego. Decyzja dotyczyła wszystkich 94 szkół podstawowych i gimnazjów oraz 8 liceów, co oznacza, że około 40 tysięcy uczniów nie miało lekcji. Policja i lokalni myśliwi wznowili poszukiwania zwierzęcia po jego wielokrotnych widzeniach w mieście. Władze zaapelowały do mieszkańców o ostrożność, zalecając zamykanie drzwi i okien oraz unikanie wystawiania koszy na śmieci na noc. W ostatnich latach w Japonii rośnie liczba ataków niedźwiedzi na ludzi, w tym w obszarach zurbanizowanych. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.
1: Słuchacie Radia DHT. Muzyki, która łączy pokolenia. 3 pokolenia.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 między węzłami Przemyśl i Korczowa trwa mycie obiektów inżynierskich po obu stronach jezdni. Do 19 na odcinku od Rzeszowa Wschód do Jarosławia Zachód kierowcy napotkają wyłączenie pasa szybkiego po prawej stronie w kierunku Korczowej. Do 22 na drodze krajowej nr 53 między Trękuskiem a Tylkowem sygnaliści kierują ruchem. Do jutra do 6 rano na autostradzie A4 od węzła Brzeg do Opola Zachód w kierunku Katowic utrzymują się utrudnienia z powodu remontu mostu. Do jutra do 9 rano na autostradzie A1 między węzłami Częstochowa Północ i Blachownia utrzymują się utrudnienia na odcinku. Równolegle do 17 na odcinku od węzła Sośnica do Knurów kierowcy napotkają zwężenie jezdni. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

Nie wiemy, czy lepiej być, czy mieć. Wiemy, że najlepiej słuchać. Tripla. Przebojów trzech pokoleń. So what I said is what I said, and what you said is what you meant.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Czas na serwis w Radiu DHT. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ostrzegł izraelskiego premiera Benjamina Netanyahu, że może wkrótce pozostać sam bez wsparcia Stanów Zjednoczonych w konflikcie z Iranem. Trump naciskał na Izrael, aby zaprzestał dalszych ataków po nocnej wymianie ciosów między tymi krajami. Po rozmowie, w której doszło do sprzeczek, Netanyahu zgodził się na wstrzymanie ataków, jeśli Irańczycy również nie będą kontynuować działań zbrojnych. Trump zaznaczył, że wiele państw prosiło go o interwencję w tej sprawie, podkreślając rosnące zaniepokojenie eskalacją konfliktu. Maja Chwalińska dotarła do finału French Open jako pierwsza kwalifikantka w historii turnieju, co zaowocowało awansem z 114. na 21. miejsce w rankingu wygrana. W wywiadzie z Tomaszem Lorkiem przyznała, że skala jej sukcesu wciąż do niej nie dotarła, a emocje z przejścia eliminacji porównała do uczucia w Disneylandzie. Tenisistka podkreśliła, że jej charakterystyczny styl gry jest naturalny i pozwala jej na pełne wyrażenie siebie na korcie. Chwalińska wspomniała również o wpływie swojego pierwszego trenera oraz o radości z reprezentowania Polski w międzynarodowych rozgrywkach. Obecnie oswajają się z nową rzeczywistością po powrocie do kraju, gdzie była zaskoczona reakcją kibiców. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje burze oraz intensywne opady deszczu w wielu województwach, co może skutkować wydaniem alarmów drugiego stopnia. Szczególnie groźne zjawiska przewidywane są w południowej i wschodniej części Małopolski oraz w południowej części województwa śląskiego. Ostrzeżenia dotyczące niebezpiecznych zjawisk mogą prowadzić do poważnych strat materialnych oraz zagrożeń dla zdrowia i życia. W związku z tym zaleca się śledzenie komunikatów i dostosowanie planów do warunków pogodowych. Katowicki sąd apelacyjny podtrzymał wyrok 15 lat więzienia dla mężczyzny oskarżonego o wielokrotne gwałty na małoletniej dziewczynce. Przestępstwo miało miejsce przez 4 lata, co znacząco wpłynęło na życie ofiary. Wyrok jest efektem postępowania sądowego, które zakończyło się wnioskiem o surową karę dla sprawcy. Właścicielka Zielonogórskiej Agencji Pracy usłyszała zarzuty dotyczące kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz handlu ludźmi. Prokuratura Krajowa poinformowała, że kobieta została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące z możliwością przedłużenia do dnia 30 czerwca 2026 roku. Sprawa dotyczy wyzysku pracowników z Ameryki Łacińskiej, co zostało ujawnione w reportażu Superwizjera z 2022 roku. W śledztwie ustalono, że pracownicy byli zmuszani do pracy po kilkanaście godzin dziennie i doświadczali nadużyć finansowych. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Tysiące mieszkańców Tyranei protestują przeciwko inwestycji turystycznej związanej z firmą Jareda Kushnera, zięcia prezydenta Stanów Zjednoczonych. Mieszkańcy wyrażają swoje niezadowolenie na ulicach miasta, sprzeciwiając się budowie luksusowego kompleksu. Premier Albanii zadeklarował, że projekt zostanie zrealizowany, mimo protestów społecznych. Rośnie napięcie na linii Polska-Ukraina, co alarmująco zauważają Bartek Węglarczyk i Tomek Sekielski w najnowszym odcinku programu Naczelni. Tematem rozmowy jest możliwe odebranie orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu oraz kontrowersyjna decyzja ukraińskiego przywódcy dotycząca ukraińskiej armii powstańczej. W podcaście poruszono również kwestie ostrej retoryki polityków, chaosu prawnego oraz manipulacji NAR, które przyczyniają się do rosnącej niechęci Polaków do Ukraińców. Dalsze skutki tej sytuacji mogą wpłynąć na relacje między oboma krajami. We wtorek w Polsce wystąpią intensywne opady deszczu, szczególnie na południu kraju, gdzie możliwe są burze oraz grad. Zgodnie z prognozami, suma opadów może wynieść od 2 do 10 litrów na metr kwadratowy, a w niektórych rejonach nawet do 30 litrów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej planuje wydanie alarmów drugiego stopnia w związku z przewidywanymi ulewami. Deszczowe warunki mają się utrzymać także w kolejnych dniach, w tym w środę i czwartek. Daria Gosek-Popiołek ogłosiła swoją kandydaturę na prezydentkę Krakowa podczas konferencji w parku imienia Wisławy Szymborskiej. Posłanka Nowej Lewicy będzie rywalizować o głosy mieszkańców z Michałem Drewnickim z Prawa i Sprawiedliwości, Aleksandrą Owczą z partii Razem oraz Bartoszem Bochenczakiem z Konfederacji. W wyniku referendum, które odbyło się 24 maja, Aleksander Miszalski został odwołany, a data przedterminowych wyborów nie jest jeszcze znana. Kodeks wyborczy wskazuje, że powinny się one odbyć w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum. Do tej pory swoje kandydatury zapowiedziało także kilku innych przedstawicieli partii i ruchów politycznych. Apple zaprezentowało nową wersję asystenta głosowego Siri, nazwaną Siri AI, która będzie dostępna jako samodzielna aplikacja i potrafi analizować zawartość ekranu, aby lepiej odpowiadać na pytania użytkowników. Nowy system operacyjny iOS 27, który wprowadzi te zmiany, będzie dostępny także dla modeli iPhone 11. Firma ogłosiła również aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa dzieci, w tym nowe funkcje kontroli rodzicielskiej oraz rozmywanie obrazów przedstawiających makabrę w komunikatorach. Apple planuje współpracować z Amerykańską Akademią Pediatrii, aby stworzyć przewodnik dla rodziców dotyczący zdrowych nawyków cyfrowych. W obliczu konkurencji ze strony Microsoftu i Google, Apple rozważa większe inwestycje w sztuczną inteligencję, co może zmienić kierunek strategii firmy. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Nurkowie usuwający sieci rybackie z wraku w Morzu Śródziemnym natknęli się na żarłacza białego, co może być pierwszym nagraniem tego gatunku w jego naturalnym środowisku w tym regionie.